0: kutoka Gangilonga 88.9.
1: If you ujana upoje, ujana upoje.
0: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: kutoka Gangilonga 88.9.
1: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
0: Hii ni Nuru FM 88.9.